Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 80 kapłanów przewodniczy i homilię wygłosi ojciec Władysław Siedlecki, franciszkanin z Rzymu.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan z Betel, posłan do Jerobama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: spiskuje przeciw tobie, Amos, pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego. Gdyż tak rzekł Amos: od miecza umrze Jerobam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie: idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. A teraz słuchaj słowa Pańskiego. Ty mówiłeś: nie prorokuj przeciw Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izraela. Dlatego tak rzekł Pan: żona twoja w mieście będzie nierządnicą, synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielę, ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Pańskie.

0: Umiłowani siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Jezusie, który wsiada do łodzi, przeprawia się z powrotem i przychodzi do swojego miasta. Przychodzi blisko człowieka, pragnie być z nim blisko, tam, gdzie toczy się zwykłe życie, tam, gdzie są rodziny, tam, gdzie ludzka miłość, ale również tam, gdzie ludzkie cierpienie i przede wszystkim nadzieje. I właśnie wtedy, w tym momencie, przynoszą do Pana Jezusa paralityka leżącego na łożu. Ten sam nie może przyjść do Niego o własnych siłach. Nie może wstać. Jest zdany na innych. Leży i tak naprawdę możemy powiedzieć po ludzku bezradny. Ale są przy nim ludzie, którzy nie przestali wierzyć. Są ludzie, którzy go niosą. I w Ewangelii żeśmy usłyszeli bardzo ważne słowa. Jezus, widząc ich wiarę, spogląda na ich wiarę. Nie tylko na wiarę paralityka, ale na wiarę tych, którzy przynoszą go. Czasem człowiek sam nie ma już może siły wierzyć, że jest może zmęczony, może w jakiś sposób zraniony albo przygniecony grzechem lub cierpieniem, że nie potrafi już sam iść do Boga. I właśnie wtedy potrzebuje kogoś, kto go podniesie. Może to być modlitwa albo zwykła obecność. Może kiedyś ciebie lub mnie właśnie ktoś już przyniósł do Jezusa. Bo Jezus widzi taką wiarę i mówi do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Jezus nie zaczyna od ciała, nie zaczyna od nóg, od tego, co ludzie widzą, ale przede wszystkim Pan Jezus zaczyna uzdrawiać jego serce, bo Jezus widzi głębiej i dalej. Ludzie widzieli paralityka leżącego na łożu, łożu boleści, łożu choroby, a Jezus zobaczył człowieka, który potrzebuje nie tylko uzdrowienia ciała, ale przede wszystkim potrzebuje przebaczenia serca, którego inni może nie widzieli. I mówi do niego: ufaj, synu. To znaczy, nie bój się. Możesz zacząć od nowa. Ale nie wszyscy potrafią przyjąć miłosierdzie Boga, ponieważ, jak żeśmy usłyszeli, uczeni w Piśmie zaczynają myśleć, że on bluźni. Na zewnątrz, co prawda, nic nie mówią, ale Jezus zna ich myśli. Widzi, co dzieje się w ich sercach i pyta: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? I to pytanie również jest dla nas, bo czasem człowiek potrzebuje patrzeć na Boże miłosierdzie z podejrzliwością. Potrafi myśleć: to niemożliwe, że Bóg tak łatwo przebacza. To niemożliwe, że Bóg tak łatwo potrafił przebaczyć. Potrafi człowiek osądzić innych bardzo szybko. Potrafi zamknąć kogoś w jego przeszłości i powiedzieć w sercu: dla niego to już nie ma żadnej nadziei. On się już nie zmieni. On już będzie taki, jaki był. A Jezus mówi: nie zamykaj człowieka w jego grzechu. Nie odbieraj mu nadziei. Dlatego nie stawiaj granic mojemu miłosierdziu. Bo Bo cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź? I pokazuje, że ma władzę nie tylko uzdrawiać ciało, ale także odpuszczać grzechy i największy paraliż człowieka nie zawsze jest widoczny dla oczu. Bo można chodzić, pracować, rozmawiać, uśmiechać się, a w środku być sparaliżowanym przez grzech. I właśnie tam Jezus chce wejść, do tego miejsca, które może najbardziej boli, które chcemy przed Nim, przed innymi, które chcemy, może niejednokrotnie boimy się, aby On tam wszedł. Tak dzieje się właśnie w spowiedzi. Kiedy człowiek klęka przy konfesjonale, Jezus mówi do niego te same słowa. Ufaj, synu, ufaj, córko. Odpuszczone są ci twoje grzechy. Bo spowiedź nie jest po to, żeby człowieka upokorzyć, żeby go w jakiś sposób przestraszyć czy rozdrapać jego rany. Spowiedź jest przede wszystkim po to, aby człowiek potrafił stać. Bo przebaczenie Boga przynosi i przywraca pokój. Człowiek przychodzi nieraz przygniecony, może zawstydzony, zmęczony już sobą, a odchodzi z sercem niejednokrotnie lżejszym, bo usłyszał te znamienne słowa: odpuszczone są ci twoje grzechy. Jezus mówi do paralityka: wstań, weź w swoje łoże i idź do swego domu. I rzeczywiście on wstał. To jest moment przełomu. Ten, którego przyniesiono, teraz idzie sam o własnych siłach. Ten, który leżał, teraz powstaje. I ten, który był może bezradny, tak naprawdę wraca do domu. Ale Jezus mówi jeszcze coś ważniejszego. Weź swoje łoże. To łoże było znakiem cierpienia i słabości. Znakiem tego, co go przez lata w jakiś sposób ograniczało. A teraz ma je wziąć i nieść. To, co było znakiem może jego niemocy, stanie się świadectwem Bożej mocy. Twoja historia może jest bolesna, może stać się miejscem mocy Boga. I właśnie dzisiaj ktoś z nas może właśnie potrzebuje usłyszeć te słowa: wstań. Wstań z grzechu, ze swego zniechęcenia, może z lęku przed spowiedzią. Wstań z poczucia, że jesteś może przegrany, albo z udawania, że wszystko jest dobrze. Na końcu dzisiejszej perykopy słyszymy, że tłumy ogarnął lęk i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił. Bo kiedy człowiek widzi miłosierdzie, rodzi się, można powiedzieć, taki święty lęk. Ale to nie jest strach przed Bogiem, który niszczy, ale przede wszystkim jest to zachwyt przed Bogiem, który ma moc przebaczać, a przede wszystkim podnosić. Amen. Zgromadzeni we wspólnocie przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II przedstawmy nasze prośby i błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze był wspólnotą wiary i miłości, niosącą pomoc potrzebującym, przyprowadzając zagubionych do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby mocą Ducha Świętego z odwagą głosili światu Ewangelię, a przez udzielanie sakramentów świętych pomagali wiernym żyć w jedności z Bogiem i bliźnimi. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi przeżywających kryzysy wiary i zwątpienia, aby spotkali na swej drodze ludzi wspierających w trudnościach, niosących pokój i radość. Ciebie prosimy. Módlmy się za przebywających na wakacjach i urlopach, aby w czasie odpoczynku nie zapominali o modlitwie, niedzielnej Eucharystii, a także uczynkach miłosierdzia wobec potrzebujących. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, którzy w swym życiu nieśli pomoc i nadzieję, aby otrzymali nagrodę w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych na Eucharystii i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy z wiarą korzystali z darów Bożych, miłosierdzia i opieki oraz byli otwarci na pomoc potrzebującym wokół nas. Ciebie prosimy.
0: Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu papieżowi Janowi Pawłowi, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym biskupem i papieżem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Papieżem Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
1: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
0: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: módlmy się. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej Panie Boże, niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy w dzień świętego papieża Jana Pawła, udziela nam pomocy w życiu doczesnym i doprowadzi nas do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was i wasze rodziny błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Idźcie w pokoju Chrystusa.
3: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 80 kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Władysław Siedlecki, franciszkanin z Rzymu. Podczas liturgii zaśpiewała grupa młodzieży z Czarnego Dunajca. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
2: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
3: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni, od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 51 zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
1: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
2: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
1: Przypomnijmy, że cały cykl katechez Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Vatican News.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia. Prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piusa X. Proszę was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
2: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
1: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego 4 kapłanom z bractwa kapłańskiego świętego Piusa X.
3: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
1: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta, Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
4: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł. Nie? On to prowokuje, on nakręca jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak? Modlimy się też za tych, którzy wyrządzają nam to zło, jakby zabijają tutaj ludzi, terroryzują nasze rodziny, naszych dzieci.
1: Szczególną prośbę biskup Jazłowiecki kieruje za pośrednictwem Radia Watykańskiego do Polaków, aby modlili się za Ukrainę i pozostali z nią solidarni.
0: Więcej wiadomości na portalu vatican.news.va/pl i w mediach społecznościowych vatican.news.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia. Prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piłusa X. Proszę was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
2: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
1: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego 4 kapłanom z Bractwa Kapłańskiego świętego Piłusa X.
3: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do Bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do Bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
1: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta, Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
4: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł. Nie? On to prowokuje, on nakręca jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak?